0: Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc ten sam.
1: Tego się teraz słucha.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
3: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonach, takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
2: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać, ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
4: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
5: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
6: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
7: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
6: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
2: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
8: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
2: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiS-u, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
9: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
2: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To 8 runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 czerwca. W 1992 roku Edmund Piszcz otrzymał paliusz metropolitalny w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce został ustanowiony arcybiskupem metropolitą warmińskim.
3: Najważniejszą jest rzeczą, żeby nie stracić równowagi między tym, co jest umiejętnością jakąś fizyczną, a tym, co jest rozwojem duchowym.
2: W 2001 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim Andrzej Zygmunt Wiśniewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
4: Myślimy, że przynajmniej w tej sprawie jesteśmy zgodni. Teraz przejdźmy do innych kwestii.
2: W 2002 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został mianowany szefem Agencji Wywiadu.
5: Moja podstawowa wada, jestem bardzo ufny i łatwowierny.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał paliusz metropolitalny z rąk Benedykta XVI na placu Świętego Piotra w Rzymie.
6: Niech młodzi zatrzymują się przy poszczególnych stacjach papieskich, aby głębiej zrozumieć naukę Chrystusa.
2: Rok później, w 2017 roku, paliusz metropolitalny odebrał arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.
7: Potrzebna jest praca nad człowiekiem, bo nawet najdoskonalsze struktury i mechanizmy społeczne zdewastuje zdeprawowany człowiek.
2: W 2023 roku Tomasz Grembowicz odebrał medal za zasługi dla Ciechanowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Ciechanów. Lekarz, przewodniczący Ciechanowskiej Rady Miejskiej, radny powiatu ciechanowskiego.
8: Ja bym chciał, żeby inna nazwa była nieco skrócona, jakaś życzliwa i krótka, sensowna nazwa, która będzie zaakceptowana przez społeczeństwo dla wygody społeczeństwa naszego.
2: Urodzili się w 1881 roku we Wróblewie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim Piotr Wiśniewski, botanik. W 1955 roku w sierpcu Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
9: Ludzie mnie tak postrzegali, że ja wtedy byłem ostry bardzo, natomiast mówią, że teraz stałeś się ludzki.
2: W 1959 roku Elżbieta Lanc, wicewojewoda mazowiecki, członek zarządu województwa mazowieckiego.
10: Edukacja z zakresu depresji jest niezwykle potrzebna, dlatego że coraz więcej osób choruje na depresję.
2: Zmarli w 1964 roku Wincenty Werner, samorządowiec i działacz społeczny, burmistrz Ciechanowa. W czasie II wojny światowej zaangażowany w tajne nauczanie. Po 1945 roku zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej Ciechanowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1964 roku Jan Adam Sławiński, urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 2001 roku narcyz Hieronim Kowalkowski, urodził się w Lidzbarku w powiecie działdowskim, walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 2018 roku Irena Szewińska, wybitna lekkoatletka i działaczka sportowa, siedmiokrotna medalistka olimpijska, dama Orderu Orła Białego. Jej imię noszą Stadion Miejski w Mławie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku, honorowa obywatelka Pułtuska.
11: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: W 2019 roku Ryszard Patelka, lekkoatleta oszczepnik, był związany m.in. z klubem LZS Działdowianka. W 2023 roku ksiądz profesor Michał Marian Grzybowski, urodzony w Starej Wsi w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim, autor licznych prac i artykułów z historii Kościoła na Mazowszu, uhonorowany medalem za zasługi dla miasta Ciechanowa, medalem Promazowia i statuetką przasnyskiego koryfeusza.
12: Nie było tak, że to, co usłyszeli od księdza jegomościa, spływało nieraz jak po kaszce.
13: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
3: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
4: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
2: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
5: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
2: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
6: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
2: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali Los Angeles, Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Zdobył go Steven Eustachio precyzyjnym strzałem zza pola karnego. To wielki sukces całego narodu, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
8: Performance was really strong and disciplined.
7: To był mocny i zdyscyplinowany występ. Właściwie na niewiele im pozwoliliśmy. Nawet kiedy bramkarz rywali opóźniał grę, nie straciliśmy cierpliwości. Wiedzieliśmy, że zachowanie zwartych formacji i dobra organizacja będą kluczowe, aby RPA nie zyskała wolnej przestrzeni. Mogliśmy oczywiście ułatwić sobie życie, gdybyśmy wcześniej wykorzystali którąś z tych wielkich szans, ale oczywiście moment, w który padła bramka, sprawia, że to zwycięstwo było jeszcze bardziej dramatyczne. Po ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. To spotkanie dziś w nocy, a wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. Do jutra Lewandowski jest jeszcze oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Komplet tych zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, 8. rundę Mistrzostw Świata. To jego druga wygrana w sezonie, a 7. w karierze. Na podium stanęli także Max Verstappen z Red Bulla i lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Akropolu, 8. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Prowadzący przed niedzielnymi etapami Belg Thierry Neuville przebił dwukrotnie tylną oponę i poniósł stratę, której nie zdołał odrobić. Zakończył zawody na drugim miejscu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Grecji był 7.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Najgoręcej dzisiaj na południowym wschodzie Polski, prawie 40 stopni, w centrum 37, a na zachodzie już tylko 30. Niebo na ogół bezchmurne, choć nie przez cały czas. Przez Polskę płyną też deszczowe, burzowe chmury. No i dzisiaj burze mogą być prawie w całym kraju, a towarzyszyć im mogą niestety intensywne ulewy i porywisty wiatr.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia nad Jeziorem Piaseczno, nie żyje młody mężczyzna. Rzeźby zaklęte w drewnie działdowo zaprasza na wernisaż. Hity inaczej trwają zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Tragiczne zdarzenie nad Jeziorem Piaseczno w gminie Lidzbark. Utonął młody mężczyzna. Mimo długotrwałej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejsce skierowano strażaków z Lidzbarka, Działdowa i Nowego Miasta Lubawskiego, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. W akcji uczestniczyli również ratownicy medyczni oraz policjanci. To pierwsze utonięcie na terenie gminy Lidzbark w tegorocznym sezonie letnim. Służby apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, unikać wchodzenia do nieznanych akwenów i nigdy nie kąpać się po spożyciu alkoholu. W Gozdowie oficjalnie otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa placówka będzie służyć osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając im opiekę, wsparcie oraz warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów i instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Powiat sierpecki reprezentowali starosta Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. Jak informuje starostwo, tego typu placówki odpowiadają na potrzeby mieszkańców wymagających codziennej pomocy i opieki. Centrum ma nie tylko wspierać osoby z niepełnosprawnościami, ale także odciążyć ich rodziny i opiekunów. Nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne rozpoczęło działalność i ma stać się ważnym miejscem wsparcia dla mieszkańców gminy Gozdowo i okolic. Rzeźby inspirowane wiarą, historią i życiem dawnej wsi będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Placówka zaprasza na wernisaż wystawy Krzysztofa Adama Krajewskiego zatytułowanej Z dłuta do serca zaklęta moc w drewnie. Artysta pochodzi z Zawidza Kościelnego w powiecie sierpeckim i wywodzi się z rodziny o wieloletnich tradycjach rzeźbiarskich. Pierwszą pracę wykonał już jako ośmiolatek. Współpracuje z Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, a wraz z rodziną został uhonorowany prestiżową nagrodą Gwiazda Łowicko za pielęgnowanie i upowszechnianie kultury ludowej. Na wystawie będzie można zobaczyć przede wszystkim rzeźby o tematyce sakralnej, przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, Matki Boskiej oraz sceny Drogi Krzyżowej. W dorobku artysty znajdują się również motywy historyczne i obrazy życia dawnej polskiej wsi. Wernisaż rozpocznie się dziś o godzinie 17 w Galerii Akwarium Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny. Tylko do jutra można zgłaszać się do 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej Ciechanów 2026. Jego celem jest odkrywanie nowych talentów oraz integracja miłośników muzyki z całej Polski. To ogólnopolski konkurs wokalny skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy chcą zaprezentować własne interpretacje znanych przebojów, mówi dyrektor festiwalu i prezes Stowarzyszenia Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką Alicja Gąsiorowska.
3: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej.
2: Organizatorzy zachęcają uczestników do kreatywnego podejścia do muzyki i wykonywania hitów po swojemu. Najważniejszy jest udział, zaznacza Alicja Gąsiorowska.
3: To nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje. I takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim.
2: Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrani zostaną uczestnicy półfinałów, które odbędą się 29 i 30 sierpnia w hali Mazowia w Ciechanowie. Wielki finał zaplanowano na 10 października. Finalistów oceni jury w składzie Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Łukasz Sienicki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i burze nie odpuszczają dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
3: Marzę o tym od dziecka.
2: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
4: Piękna słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szymon Różański.
5: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
4: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca, w ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
2: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
6: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
2: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Kanadyjczyków. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Zwycięskiego gola już w doliczonym czasie zdobył Steven Eustachio. Do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie stadionu pełnego naszych kibiców, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
8: It's a shame we couldn't do it in Vancouver.
7: Szkoda, że nie mogliśmy tego meczu rozegrać w Vancouver przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter tej drużyny, jej jakość, mentalność i jedność. Bycie ich trenerem to czysta przyjemność. Odpowiedzialność, jaką czuję wobec nich, motywuje mnie każdego dnia do pracy nad przygotowaniem i stworzeniem im platformy do bycia najlepszą wersją siebie. I myślę, że właśnie to zrobili. Dla Republiki Południowej Afryki, mimo porażki, to też był dobry turniej, mówi trener Hugo Broos. To był dla nas trudny mecz, to pewne, ale z drugiej strony, patrząc wstecz, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. RPA czekało 24 lata na awans na mundial. Więc tak, jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy wygrać je z Kanadą, ale nie możemy jednak rozpaczać. Jestem szczęśliwy. szczęśliwy i dumny. Kanada o ćwierćfinał zagra z Marokiem lub Holandią. Ten mecz w nocy o 3:00. A dziś wieczorem o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem zagrają o 22:30. Na trawie gramy od dziś także w tenisa, bo rusza wielkoszemowy Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, ale jej pierwszy mecz z Amerykanką Taylor Townsend jutro o 14:30. Dziś w południe Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów dziką kartę, zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w światowym rankingu. Zdecydowanie trudniejsze zadanie przed naszymi obiema Magdami, które trafiły na rozstawione tenisistki z Rosji. Linet zagra z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a Frank z Anną Kalińską. Dziś jeszcze na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza, który zmierzy się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem, natomiast Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo zagra jutro. I jeszcze żużlowa Ekstraliga. W meczach kończących 10 kolejkę Stal Gorzów przegrała z Unią Leszno 37-53, a Faluba z Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Prawie w całej Polsce, z wyjątkiem samej północy, możliwe są dzisiaj burze, a już absolutnie wszędzie będzie bardzo gorąco. Największe upały na południowym wschodzie i w centrum, znowu prawie 40 stopni, na zachodzie troszeczkę chłodniej, do 30. Wiatr słaby i umiarkowany, ale oczywiście w czasie burz porywisty.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żółta woda i apel o oszczędzanie, problemy z kanalizacją w Żurominie. Wakacyjne spacery po lesie z ekspertami, trwają zapisy. Powrót do domu, Damian Ślesicki zagra w Mławiance. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromińskie zakłady komunalne apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. Jak informują, powodem jest rekordowy pobór wody podczas upałów oraz trwające postępowanie dotyczące decyzji o warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Żurominie. Spółka informuje, że wysokie temperatury powodują pracę sieci wodociągowej w ekstremalnych warunkach. Może to skutkować okresowymi spadkami ciśnienia oraz pogorszeniem jakości wody. Mieszkańcy są proszeni, aby nie podlewać ogrodów i trawników z sieci miejskiej, nie napełniać basenów i nie myć samochodów. Woda powinna być wykorzystywana przede wszystkim do celów pitnych i higienicznych. Pod komunikatem Żuromińskich Zakładów Komunalnych pojawiły się liczne komentarze mieszkańców, przede wszystkim z ulicy Zamojskiego, ale także ze Szpitalnej czy Wyzwolenia. Informują oni o żółtym zabarwieniu wody, osadzie oraz pogorszeniu jej jakości. Część osób opublikowała zdjęcia przedstawiające wodę o brudno-żółtym kolorze. Żuromińskie Zakłady Komunalne nie odniosły się dotąd do zgłaszanych przez mieszkańców przypadków żółtego zabarwienia wody. Dojazd nad Zalew Ruda będzie łatwiejszy. Autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej linii numer 1 kursujące na trasie Pętla Wójtostwo – Pętla Turystyczna zatrzymują się na dodatkowym przystanku. Jedynka jeździ nad Zalew, mówi kierownik Mławskiej Komunikacji Miejskiej Krzysztof Bartoszczyk.
3: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ratusza w funkcjonowaniu linii numer 1 zostaną wprowadzone istotne zmiany. W nowym rozkładzie przewidziano 5 kursów do nowego przystanku nad Zalewem Ruda, co ułatwi mieszkańcom i turystom korzystanie z miejskiego kąpieliska oraz terenów rekreacyjnych.
2: Dzięki nowym kursom dostęp do miejskich imprez jest łatwiejszy, dodaje Krzysztof Bartoszczyk.
3: Urząd Miasta Mława, jako organizator Mławskiej Komunikacji Miejskiej, realizuje oczekiwania mieszkańców, uruchamiając dodatkowe weekendowe kursy linii numer 1. Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej przygotowanej przez miasto.
2: Dodatkowe kursy to efekt porozumienia zawartego między miastem Mława a gminą Lipowiec Kościelny. Dzięki temu mieszkańcy i turyści zyskają wygodniejszy dojazd do jednego z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w okolicy. Porozumienie będzie obowiązywać do końca roku. Wakacyjne spacery z leśnikiem w nadleśnictwach naszego regionu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaprasza na bezpłatne wakacyjne spacery z leśnikami. Przez 6 kolejnych tygodni odbywać się będą spotkania edukacyjne, warsztaty i terenowe wycieczki. Uczestnicy poznają tajemnice lasu, jak kontakt z przyrodą wpływa na zdrowie oraz w jaki sposób lasy radzą sobie ze zmianami klimatu. Nie zabraknie również ciekawostek dotyczących drewna. Spotkania mają również pokazać pracę leśników, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie Adam Pietrzak.
4: Chcemy pokazać, że zawód ten jest znacznie bardziej różnorodny niż mogłoby się wydawać. To nie tylko sadzenie drzew, ale także ochrona przyrody, planowanie gospodarki leśnej, edukacja, turystyka czy działania związane z bezpieczeństwem.
2: Las to nasze wspólne dobro, podkreśla rzecznik.
4: Coraz więcej badań pokazuje, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną ma kontakt z przyrodą. Las pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i zachęca do aktywności fizycznej. Chcemy o tym rozmawiać i zachęcać do korzystania z tego naturalnego dobrodziejstwa.
2: Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi, turystów i wszystkich miłośników przyrody. Warto podkreślić, że zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie pokrywa się z granicami województw. Nadzorowane przez nią nadleśnictwa znajdują się zarówno na terenie Warmii i Mazur oraz północnego Mazowsza. Najbliższe spotkanie w piątek, szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań dostępne są w systemie rezerwacyjnym Lasów Państwowych. Link podajemy na radio7.pl. Sport. Mławianka Mława ściąga kolejnego zawodnika do swojego składu. Szeregi Dumy Zawksza zasili środkowy obrońca Damian Ślesicki. Od 2024 roku rozgrywał mecze w barwach Warty Sieradz, jednak jego futbolowe początki miały miejsce w Akademii Mławianki, której jest wychowankiem. Reprezentował nasz klub w rozgrywkach młodzieżowych. Później trafiał do takich zespołów jak Świt Nowy Dwór Mazowiecki, KKS Kalisz czy Arka Gdynia, z którą rozgrywał mecze w pierwszej lidze. Damian Ślesicki w ubiegłym sezonie pojawił się na boisku w 25 starciach. Był ważnym punktem defensywy Warty, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły, najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
2: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
4: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
2: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
5: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast no, jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
2: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów w konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5000 zł albo grzywna do nawet 30 tysięcy. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie był dobry mecz, ale dla Kanadyjczyków nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0. Gola na wagę awansu do 1/8 finału strzelił dopiero w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. Uważam, że jako grupa jesteśmy wyjątkowi. Czujemy się jak bracia i w tym samym czasie, kiedy walczymy jeden za drugiego i gramy dla siebie nawzajem, mogą dziać się wyjątkowe rzeczy. Jestem w siódmym niebie, ale robota nie została skończona. Wiemy, że trafimy na Maroko lub Holandię, co będzie trudne. A mecz Maroka z Holandią dziś o 3 w nocy, a już o 19 Brazylia zmierzy się z Japonią. Na tym etapie nie ma łatwych spotkań, mówi obrońca Canarinhos Marquinhos. Mam ogromny szacunek do naszych przeciwników, ale jeszcze bardziej szanuję naszą pracę, naszą reprezentację i naszą historię. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, natomiast widzimy to coraz wyraźniej. Futbol staje się coraz bardziej zbalansowany, a poziom między drużynami coraz bardziej się wyrównuje. Wszystkie reprezentacje, wszystkie kluby, nawet te niżej notowane, potrafią postawić się gigantom. Nie możemy zatem lekceważyć reprezentacji Japonii, bo już udowodnili w tym turnieju, że są klasowym zespołem.
7: Contra grandes seleções.
6: Także dziś o 22:30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Polscy siatkarze awansowali na trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów w drugim turnieju przed własną publicznością w Gliwicach. Wygrali wszystkie 4 mecze, kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i wczoraj z Argentyną 3-1. Nasz zespół rozegra jeszcze jeden turniej w Chicago w połowie lipca. Tam Polaków czekają trudne starcia z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Maja Chwalińska kontra Mananchaya Savankiau z Tajlandii, Magda Linet kontra triumfatorka French Open Mira Andrijewa, Magdalena Fręch kontra Anna Kalińska i Hubert Hurkacz kontra Norwek Kasper Ruud. To dzisiejsze mecze Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu. Chwalińska wyjdzie na kort pierwsza o 12:00 i tylko ona jest faworytką swojego meczu, bo pozostała trójka trafiła na dużo wyżej notowanych rywali. Broniąca tytułu Iga Świątek, a także Kamil Majchrzak zagrają jutro. Kolejny triumf Mercedesa w Formule 1, ale to George Russell był tym razem najlepszym. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Austrii. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider mistrzostw świata Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Upały jeszcze dziś i jutro, w środę już tylko na wschodzie gorąco, a od czwartku w całej Polsce powinno być poniżej 30 stopni. No ale dzisiaj jeszcze znowu blisko rekordów. W centrum i na wschodzie prawie 40 stopni. Nad całą Polską przechodzą burzowe chmury. Burze możliwe dzisiaj prawie wszędzie poza samą północą kraju.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 czerwca. W 1992 roku Edmund Piszcz otrzymał paliusz metropolitalny w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce został ustanowiony arcybiskupem metropolitą warmińskim.
3: Najważniejszą jest rzeczą, żeby nie stracić równowagi między tym, co jest umiejętnością jakąś fizyczną, a tym, co jest rozwojem duchowym.
2: W 2001 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim Andrzej Zygmunt Wiśniewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
4: Myślimy, że przynajmniej w tej sprawie jesteśmy zgodni. Teraz przejdźmy do innych kwestii.
2: W 2002 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został mianowany szefem Agencji Wywiadu.
5: Moja podstawowa wada, jestem bardzo ufny i łatwowierny.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał paliusz metropolitalny z rąk Benedykta XVI na placu Świętego Piotra w Rzymie.
6: Niech młodzi zatrzymują się przy poszczególnych stacjach papieskich, aby głębiej zrozumieć naukę Chrystusa.
2: Rok później, w 2017 roku, paliusz metropolitalny odebrał arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.
7: Potrzebna jest praca nad człowiekiem, bo nawet najdoskonalsze struktury i mechanizmy społeczne zdewastuje zdeprawowany człowiek.
2: W 2023 roku Tomasz Grębowicz odebrał medal za zasługi dla Ciechanowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Ciechanów. Lekarz, przewodniczący Ciechanowskiej Rady Miejskiej, radny powiatu ciechanowskiego.
8: Ja bym chciał, żeby inna nazwa była nieco skrócona, jakaś życzliwa i krótka, sensowna nazwa, która będzie zaakceptowana przez społeczeństwo dla wygody społeczeństwa naszego.
2: Urodzili się w 1881 roku we Wróblewie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim Piotr Wiśniewski, botanik. W 1955 roku w sierpcu Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
9: Ludzie mnie tak postrzegali, że ja wtedy byłem ostry bardzo, natomiast mówią, że teraz stałeś się ludzki.
2: W 1959 roku Elżbieta Lanz, wicewojewoda mazowiecki, członek zarządu województwa mazowieckiego.
10: Edukacja z zakresu depresji jest niezwykle potrzebna, dlatego że coraz więcej osób choruje na depresję.
2: Zmarli w 1964 roku Wincenty Werner, samorządowiec i działacz społeczny, burmistrz Ciechanowa. W czasie II wojny światowej zaangażowany w tajne nauczanie. Po 1945 roku zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej Ciechanowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1964 roku Jan Adam Sławiński, urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 2001 roku Narcyz Hieronim Kowalkowski, urodził się w Lidzbarku w powiecie działdowskim, walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 2018 roku Irena Szewińska, wybitna lekkoatletka i działaczka sportowa, siedmiokrotna medalistka olimpijska, dama Orderu Orła Białego. Jej imię noszą Stadion Miejski w Mławie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku, honorowa obywatelka Pułtuska.
11: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: W 2019 roku Ryszard Patelka, lekkoatleta oszczepnik, był związany m.in. z klubem LZS Działdowianka. W 2023 roku ksiądz profesor Michał Marian Grzybowski, urodzony w Starej Wsi w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim, autor licznych prac i artykułów z historii Kościoła na Mazowszu, uhonorowany medalem za zasługi dla miasta Ciechanowa, medalem Promazowia i statuetką przasnyskiego koryfeusza.
12: Nie było tak, że to, co usłyszeli od księdza jego mościa, spływało nieraz jak po kaczce.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały powodują utrudnienia na kolei. Odwołano wiele pociągów. Rosja może prowokować NATO, twierdzą wywiady państw wschodniej flanki. Kazimierz Dolny szykuje się na festiwal Dwa Brzegi. Wiemy już, kto na nim wystąpi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemiła niespodzianka dla pasażerów kolei. Spółka PKP Intercity musiała odwołać 21 pociągów. Powodem jest żar płynący z nieba. Powoduje awarię sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. Odwołano m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź i Kraków-Jelenia Góra. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się też do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: To nie jest nic specjalnego, natomiast wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
2: Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
2: I doszło już do zniszczeń. Gwałtowne burze przeszły tej nocy na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, ale w Gierzwałdzie koło Ostródy nawałnica zerwała dwa dachy z domów. W Linowcu koło Iła drzewo przewróciło się na samochód. Na szczęście nikogo nie było w aucie. Kreml w związku z porażkami na Ukrainie może próbować przetestować NATO. Donoszą o tym źródła wywiadowcze dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Chodzi o możliwe prowokacje w państwach bałtyckich lub Polsce. Jak twierdzi łotewski wywiad, Rosja na razie nie jest w stanie dokonać pełnoskalowego ataku, ale można spodziewać się tak zwanych ataków hybrydowych, w tym prowokacji z użyciem rakiet i dronów. Putin chciałby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy tym sprawdzić, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Tymczasem Polska podpisze dziś umowę ze Szwecją na dostawę 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w tej sprawie w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Kto nie ma planów na początek sierpnia, oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy zdradzili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcje najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna.
5: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
2: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Kanada świętuje awans piłkarskiej reprezentacji do 1/8 mundialu. Gospodarze wygrali wczoraj z RPA 1-0 po golu w doliczonym czasie. To było jedyne wczorajsze spotkanie, a dzisiaj 3 mecze. O 19:00 Brazylia-Japonia, 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy Holandia-Maroko.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zaczyna się tenisowy Wimbledon. Tytułu broni Iga Świątek. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, już prawie 1500. Jutro ostatni dzień, by złożyć wniosek na 800+. Kto się zagapi, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. O szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę, i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Mananchayą Savankiau. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wejdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
2: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1500 osób. Ponad 3000 osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
4: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
2: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
4: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
2: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
5: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, tak, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
2: Jutro związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. A właśnie tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u tylko elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. A teraz kolejne miasto ze strefą czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609-874-769. 609-874-769.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tu Radio 7. Radio
1: 7. Zbliża się południe.
0: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. I ludzkie DNA na ścianach jaskiń naukowcom po raz pierwszy udało się je pobrać. Paulina Nawrocka. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez lasy mareckie i drewnickie. Wczoraj temperatura na Mazowszu zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Kolejne pociągi są opóźnione lub odwołane z powodu upałów. Koleje Wielkopolskie zlikwidowały dziesiątki połączeń i zapowiadają, że utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień. Na trasy nie wyjeżdżają często także wagony restauracyjne. Warto sprawdzać informacje na dworcach, bo wiele linii wzajemnie honoruje swoje bilety. Od jutra temperatura zacznie powoli spadać. Ekstremalne upały groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi. Podstawa to zapewnienie wody i nie pozostawienie zwierząt w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
3: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperaturę otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
2: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest nasz reporter Ben O'Connor.
4: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
2: Naukowcy po raz pierwszy wyizolowali ludzkie DNA ze ścian jaskiń. W portugalskiej jaskini Escura materiał genetyczny pochodził ze ściany pokrytej malowidłami naskalnymi. To pierwszy dowód na to, że ludzkie DNA może przetrwać przez tysiąclecia, a ściany jaskiń mogą być skarbnicą informacji o dawnych ludziach odwiedzających te miejsca.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.

0: podcaście. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Reklama.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
3: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
2: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
4: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
2: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
5: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
6: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
5: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
2: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124.

0: 4B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.
8: Radio 7.
9: Bienvenue, c'est Joe.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
0: Reklama.
5: Jest godzina 14.
0: To są wiadomości Radia 7.
6: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
7: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało jak się stało.
6: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
8: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
6: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
9: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
6: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
6: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Radio 7.

0: Love is the answer.
1: Zbliża się godzina 14:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Tragedia nad jeziorem Piaseczno. Nie żyje młody mężczyzna. Park botaniczny i amfiteatr. Nowe miejsce wypoczynku w Ciechanowie. Hity inaczej. Trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego festiwalu piosenki. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Tragiczne zdarzenie nad jeziorem Piaseczno w gminie Lidzbark. Utonął młody mężczyzna. Mimo długotrwałej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejsce skierowano strażaków z Lidzbarka, Działdowa i Nowego Miasta Lubawskiego, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. W akcji uczestniczyli również ratownicy medyczni oraz policjanci. To pierwsze utonięcie na terenie gminy Lidzbark w tegorocznym sezonie letnim. Służby apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, unikać wchodzenia do nieznanych akwenów i nigdy nie kąpać się po spożyciu alkoholu. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu kanałów w Ciechanowie. Między ulicami Gostkowską, Kargoszyńską i Kraszewskiego powstanie park botaniczny z miejscami do wypoczynku nad wodą, nową kładką, oświetlonymi ścieżkami oraz amfiteatrem na blisko 1000 osób. Miasto ma już komplet dokumentacji, pozwolenia i zapewnione wielomilionowe dofinansowanie z funduszy unijnych, zapewnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
4: Celem miasta jest odnowienie kolejnej przestrzeni publicznej, która od lat jest zaniedbana. Ciechanowskie kanały przejdą metamorfozę. Zachowamy istniejącą zieleń, dodamy nową, cały teren kanałów oświetlimy i obejmiemy monitoringiem. Powstanie nowa kładka, wszystko połączą równe, czyste alejki z naturalnych kruszyw.
3: Nad zbiornikiem wodnym powstaną schody do siedzenia, nowe chodniki oraz kładka. Cały teren będzie oświetlony, objęty monitoringiem i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość pozyskanego do finansowania na realizację wszystkich elementów przedsięwzięcia przekracza 11 700 000 zł. Obecnie trwa przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac. Rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w tym roku. Tylko do jutra można zgłaszać się do trzeciego ogólnopolskiego festiwalu piosenki Hity Inaczej Ciechanów 2026. Jego celem jest odkrywanie nowych talentów oraz integracja miłośników muzyki z całej Polski. To ogólnopolski konkurs wokalny skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy chcą zaprezentować własne interpretacje znanych przebojów, mówi dyrektor festiwalu i prezes stowarzyszenia Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką Alicja Gąsiorowska.
5: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej.
3: Organizatorzy zachęcają uczestników do kreatywnego podejścia do muzyki i wykonywania hitów po swojemu. Najważniejszy jest udział, zaznacza Alicja Gąsiorowska.
5: To nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje. I takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim.
3: Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrani zostaną uczestnicy półfinałów, które odbędą się 29 i 30 sierpnia w hali Mazowia w Ciechanowie. Wielki finał zaplanowano na 10 października. Finalistów oceni jury w składzie Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Łukasz Sienicki. Rzeźby inspirowane wiarą, historią i życiem dawnej wsi będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Placówka zaprasza na wernisaż wystawy Krzysztofa Adama Krajewskiego zatytułowanej Z dłuta do serca zaklęta moc w drewnie. Artysta pochodzi z Zawidza Kościelnego w powiecie sierpeckim i wywodzi się z rodziny o wieloletnich tradycjach rzeźbiarskich. Pierwszą pracę wykonał już jako 8-latek. Współpracuje z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a wraz z rodziną został uhonorowany prestiżową nagrodą Gwiazda Łowicko za pielęgnowanie i upowszechnianie kultury ludowej. Na wystawie będzie można zobaczyć przede wszystkim rzeźby o tematyce sakralnej, przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, Matki Boskiej oraz sceny Drogi Krzyżowej. W dorobku artysty znajdują się również motywy historyczne i obrazy życia dawnej polskiej wsi. Wernisaż dziś w Galerii Akwarium Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
8: Pogoda!
3: Kolejny upalny dzień w naszym regionie. Temperatury dochodzą do 34 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie, a temperatura obniży się do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie rośnie.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce, trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, 2 kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
3: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
4: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
3: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
4: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak, no i to ciepło jest, tak?
3: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
2: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
5: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów. A w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem, mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
6: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny początek wakacji, utonęły dwie osoby. Orlik znów dostępny, remont dobiegł końca. Wakacyjne spacery po lesie z ekspertami, trwają zapisy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Tragiczny początek wakacji na wodach powiatu działdowskiego. W niedzielny wieczór utonęły dwie osoby. Około godziny 18 w sztucznym zbiorniku przy ulicy Mławskiej w Działdowie odnaleziono ciało 51-letniego mieszkańca miasta. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. W tym miejscu obowiązuje zakaz kąpieli. Okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura. Niespełna dwie godziny później służby zostały wezwane nad jezioro w Piasecznie w gminie Lidzbark. Z wody wyciągnięto 24-letniego mieszkańca Mławy, który wcześniej zniknął pod jej powierzchnią. Pomimo prowadzonej resuscytacji mężczyzna zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed wejściem do jeziora spożywał alkohol. To część tragicznego bilansu pierwszego wakacyjnego weekendu. Jak informują służby, tylko wczoraj w całym kraju utonęło 17 osób, a od początku weekendu życie w wodzie straciły 24 osoby. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają, by korzystać wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk, nie lekceważyć zakazów i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Zakończył się remont kompleksu sportowego Orlik w Lidzbarku. Obiekt przy ulicy Garbuzy został ponownie udostępniony mieszkańcom. W ramach modernizacji odświeżono infrastrukturę sportową, dzięki czemu boisko odzyskało pełną funkcjonalność. Z odnowionego obiektu korzystają już pierwsi miłośnicy aktywności fizycznej. Jak informuje samorząd, inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy doceniają poprawę warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Wakacyjne spacery z leśnikiem w nadleśnictwach naszego regionu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaprasza na bezpłatne wakacyjne spacery z leśnikami. Przez 6 kolejnych tygodni odbywać się będą spotkania edukacyjne, warsztaty i terenowe wycieczki. Uczestnicy poznają tajemnice lasu, jak kontakt z przyrodą wpływa na zdrowie oraz w jaki sposób lasy radzą sobie ze zmianami klimatu. Nie zabraknie również ciekawostek dotyczących drewna. Spotkania mają również pokazać pracę leśników, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie Adam Pietrzak.
3: Chcemy pokazać, że zawód ten jest znacznie bardziej różnorodny niż mogłoby się wydawać. To nie tylko sadzenie drzew, ale także ochrona przyrody, planowanie gospodarki leśnej, edukacja, turystyka czy działania związane z bezpieczeństwem.
2: Las to nasze wspólne dobro, podkreśla rzecznik.
3: Coraz więcej badań pokazuje, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną ma kontakt z przyrodą. Las pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i zachęca do aktywności fizycznej. Chcemy o tym rozmawiać i zachęcać do korzystania z tego naturalnego dobrodziejstwa.
2: Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi, turystów i wszystkich miłośników przyrody. Warto podkreślić, że zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie pokrywa się z granicami województw. Nadzorowane przez nią nadleśnictwa znajdują się zarówno na terenie Warmii i Mazur oraz północnego Mazowsza. Najbliższe spotkanie w piątek, szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań dostępne są w systemie rezerwacyjnym Lasów Państwowych. Link podajemy na radio7.pl. Sport. Mławianka Mława ściąga kolejnego zawodnika do swojego składu. Szeregi Dumy Zawksza zasili środkowy obrońca Damian Ślesicki. Od 2024 roku rozgrywał mecze w barwach Warty Sieradz. Jednak jego futbolowe początki miały miejsce w Akademii Mławianki, której jest wychowankiem. Reprezentował nasz klub w rozgrywkach młodzieżowych. Później trafiał do takich zespołów jak Świt Nowy Dwór Mazowiecki, KKS Kalisz czy Arka Gdynia, z którą rozgrywał mecze w pierwszej lidze. Damian Ślesicki w ubiegłym sezonie pojawił się na boisku w 25 starciach. Był ważnym punktem defensywy Warty, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Kolejny upalny dzień w naszym regionie. Temperatury dochodzą do 34 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie, a temperatura obniży się do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie rośnie.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609-874-769. 609-874-769.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek – kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Mananchayą Sawankiau z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
2: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
4: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
2: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Doszę. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczek.
5: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
2: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 czerwca. W 1992 roku Edmund Piszcz otrzymał paliusz metropolitalny w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce został ustanowiony arcybiskupem metropolitą warmińskim.
3: Najważniejszą jest rzeczą, żeby nie stracić równowagi między tym, co jest umiejętnością jakąś fizyczną, a tym, co jest rozwojem duchowym.
2: W 2001 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim Andrzej Zygmunt Wiśniewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
4: Myślimy, że przynajmniej w tej sprawie jesteśmy zgodni. Teraz przejdźmy do innych kwestii.
2: W 2002 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został mianowany szefem Agencji Wywiadu.
5: Moja podstawowa wada, jestem bardzo ufny i łatwowierny.
2: W 2006 roku nowo mianowany metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał paliusz metropolitalny z rąk Benedykta XVI na placu Świętego Piotra w Rzymie.
6: Niech młodzi zatrzymują się przy poszczególnych stacjach papieskich, aby głębiej zrozumieć naukę Chrystusa.
2: Rok później, w 2017 roku, paliusz metropolitalny odebrał arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.
7: Potrzebna jest praca nad człowiekiem, bo nawet najdoskonalsze struktury i mechanizmy społeczne zdewastuje zdeprawowany człowiek.
2: W 2023 roku Tomasz Grębowicz odebrał medal za zasługi dla Ciechanowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Ciechanów. Lekarz, przewodniczący Ciechanowskiej Rady Miejskiej, radny powiatu ciechanowskiego.
8: Ja bym chciał, żeby inna nazwa była nieco skrócona, jakaś życzliwa i krótka, sensowna nazwa, która będzie zaakceptowana przez społeczeństwo dla wygody społeczeństwa naszego.
2: Urodzili się w 1881 roku we Wróblewie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim Piotr Wiśniewski, botanik. W 1955 roku w sierpcu Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
9: Ludzie mnie tak postrzegali, że ja wtedy byłem ostry bardzo, natomiast mówią, że teraz stałeś się ludzki.
2: W 1959 roku Elżbieta Lanc, wicewojewoda mazowiecki, członek zarządu województwa mazowieckiego.
10: Edukacja z zakresu depresji jest niezwykle potrzebna, dlatego że coraz więcej osób choruje na depresję.
2: Zmarli w 1964 roku Wincenty Werner, samorządowiec i działacz społeczny, burmistrz Ciechanowa. W czasie II wojny światowej zaangażowany w tajne nauczanie. Po 1945 roku zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej Ciechanowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1964 roku Jan Adam Sławiński, urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 2001 roku narcyz Hieronim Kowalkowski, urodził się w Lidzbarku w powiecie działdowskim, walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 2018 roku Irena Szewińska, wybitna lekkoatletka i działaczka sportowa, siedmiokrotna medalistka olimpijska, dama Orderu Orła Białego. Jej imię noszą Stadion Miejski w Mławie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku, honorowa obywatelka Pułtuska.
11: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: W 2019 roku Ryszard Patelka, lekkoatleta oszczepnik, był związany m.in. z klubem LZS Działdowianka. W 2023 roku ksiądz profesor Michał Marian Grzybowski, urodzony w Starej Wsi w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim, autor licznych prac i artykułów z historii Kościoła na Mazowszu, uhonorowany medalem za zasługi dla miasta Ciechanowa, medalem Promazowia i statuetką przasnyskiego koryfeusza.
12: Nie było tak, że to, co usłyszeli od księdza jego mościa, spływało nieraz jak po kaczce.
13: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklam.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
3: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
2: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
4: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
5: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
4: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
5: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
4: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
2: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
6: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
2: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w 2 punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia nad jeziorem Piaseczno. Nie żyje młody mężczyzna. Park botaniczny i amfiteatr. Nowe miejsce wypoczynku w Ciechanowie. Hity inaczej. Trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego festiwalu piosenki. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Tragiczne zdarzenie nad jeziorem Piaseczno w gminie Lidzbark. Utonął młody mężczyzna. Mimo długotrwałej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejsce skierowano strażaków z Lidzbarka, Działdowa i Nowego Miasta Lubawskiego, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. W akcji uczestniczyli również ratownicy medyczni oraz policjanci. To pierwsze utonięcie na terenie gminy Lidzbark w tegorocznym sezonie letnim. Służby apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, unikać wchodzenia do nieznanych akwenów i nigdy nie kąpać się po spożyciu alkoholu. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu kanałów w Ciechanowie. Między ulicami Gostkowską, Kargoszyńską i Kraszewskiego powstanie park botaniczny z miejscami do wypoczynku nad wodą, nową kładką, oświetlonymi ścieżkami oraz amfiteatrem na blisko 1000 osób. Miasto ma już komplet dokumentacji, pozwolenia i zapewnione wielomilionowe dofinansowanie z funduszy unijnych, zapewnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Celem miasta jest odnowienie kolejnej przestrzeni publicznej, która od lat jest zaniedbana. Ciechanowskie kanały przejdą metamorfozę. Zachowamy istniejącą zieleń, dodamy nową, cały teren kanałów oświetlimy i obejmiemy monitoringiem. Powstanie nowa kładka, wszystko połączą równe, czyste alejki z naturalnych kruszyw.
2: Nad zbiornikiem wodnym powstaną schody do siedzenia, nowe chodniki oraz kładka. Cały teren będzie oświetlony, objęty monitoringiem i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na realizację wszystkich elementów przedsięwzięcia przekracza 11 700 000 zł. Obecnie trwa przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac. Rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w tym roku. Tylko do jutra można zgłaszać się do trzeciego ogólnopolskiego festiwalu piosenki Hity Inaczej Ciechanów 2026. Jego celem jest odkrywanie nowych talentów oraz integracja miłośników muzyki z całej Polski. To ogólnopolski konkurs wokalny skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy chcą zaprezentować własne interpretacje znanych przebojów, mówi dyrektor festiwalu i prezes stowarzyszenia Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką Alicja Gąsiorowska.
4: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej.
2: Organizatorzy zachęcają uczestników do kreatywnego podejścia do muzyki i wykonywania hitów po swojemu. Najważniejszy jest udział, zaznacza Alicja Gąsiorowska.
4: To nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje. I takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim.
2: Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrani zostaną uczestnicy półfinałów, które odbędą się 29 i 30 sierpnia w hali Mazowia w Ciechanowie. Wielki finał zaplanowano na 10 października. Finalistów oceni jury w składzie Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Łukasz Sienicki. Rzeźby inspirowane wiarą, historią i życiem dawnej wsi będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Placówka zaprasza na wernisaż wystawy Krzysztofa Adama Krajewskiego zatytułowanej Z dłuta do serca zaklęta moc w drewnie. Artysta pochodzi z Zawidza Kościelnego w powiecie sierpeckim i wywodzi się z rodziny o wieloletnich tradycjach rzeźbiarskich. Pierwszą pracę wykonał już jako 8-latek. Współpracuje z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a wraz z rodziną został uhonorowany prestiżową nagrodą Gwiazda Łowicko za pielęgnowanie i upowszechnianie kultury ludowej. Na wystawie będzie można zobaczyć przede wszystkim rzeźby o tematyce sakralnej, przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, Matki Boskiej oraz sceny Drogi Krzyżowej. W dorobku artysty znajdują się również motywy historyczne i obrazy życia dawnej polskiej wsi. Wernisaż dziś w Galerii Akwarium Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Odwołane i opóźnione pociągi. Upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
4: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
3: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
5: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
3: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
6: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
3: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
2: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To 0,5 stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
7: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
2: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego Rolanda Garrosa, przegrała z Mananchayeo Savankeo z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Holandia-Maroko to jeden z najciekawszych meczów 1/16 finału. Obie ekipy mają spore ambicje, a tymczasem jedna z nich już na tak wczesnym etapie pożegna się z turniejem. Maroko w fazie grupowej grało jak na czwartą drużynę świata przystało, ale Holendrzy też są w świetnej formie i chcą ten mecz wygrać, mówi selekcjoner Ronald Koeman.
10: Myślę, że to będzie świetny mecz pomiędzy dwiema drużynami, które mierzą w tym turnieju wysoko. Być może takie spotkanie trafia się trochę zbyt szybko, no ale takie było losowanie. Maroko lubi grać ofensywną piłkę, ma w swoich szeregach bardzo utalentowanych zawodników, ale na ich drodze staje silny holenderski zespół. Znamy swoje atuty, wiemy, w których elementach musimy ich powstrzymać i nie czujemy strachu. Lepszy zawsze wygrywa i miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko, z którego to my wyjdziemy zwycięsko.
9: Ten mecz o 3:00 w nocy ciekawie może być także wieczorem w starciu Niemiec z Paragwajem. Wiadomo, kto jest faworytem, ale łatwych meczów w tym turnieju już nie będzie, mówi trener Niemców Julian Nagelsmann.
11: Żeby poradzić sobie z oczekiwaniami, musimy być pewni siebie i mieć dobry plan. Chodzi o to, bym przekazał zawodnikom takie wskazówki, dzięki którym będą czuć się komfortowo na murawie. Będą podejmować właściwe decyzje i pokażą, jak są znakomitymi piłkarzami. W piłce nożnej wszystko sprowadza się do zwycięstw. Jeśli wygrywasz, jest idealnie. Jeśli przegrywasz, jest do niczego.
9: To spotkanie o 22:30, już o 19:00 Brazylia zagra z Japonią. Wygrany tego spotkania zagra z lepszym z pary Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej. Radio 7. She's crazy like

0: Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny początek wakacji, utonęły dwie osoby. Orlik znów dostępny, remont dobiegł końca. Wakacyjne spacery po lesie z ekspertami, trwają zapisy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Tragiczny początek wakacji na wodach powiatu działdowskiego. W niedzielny wieczór utonęły dwie osoby. Około godziny 18 w sztucznym zbiorniku przy ulicy Mławskiej w Działdowie odnaleziono ciało 51-letniego mieszkańca miasta. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. W tym miejscu obowiązuje zakaz kąpieli. Okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura. Niespełna dwie godziny później służby zostały wezwane nad jezioro w Piasecznie w gminie Lidzbark. Z wody wyciągnięto 24-letniego mieszkańca Mławy, który wcześniej zniknął pod jej powierzchnią. Pomimo prowadzonej resuscytacji mężczyzna zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed wejściem do jeziora spożywał alkohol. To część tragicznego bilansu pierwszego wakacyjnego weekendu. Jak informują służby, tylko wczoraj w całym kraju utonęło 17 osób, a od początku weekendu życie w wodzie straciły 24 osoby. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają, by korzystać wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk, nie lekceważyć zakazów i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Zakończył się remont kompleksu sportowego Orlik w Lidzbarku. Obiekt przy ulicy Garbuzy został ponownie udostępniony mieszkańcom. W ramach modernizacji odświeżono infrastrukturę sportową, dzięki czemu boisko odzyskało pełną funkcjonalność. Z odnowionego obiektu korzystają już pierwsi miłośnicy aktywności fizycznej. Jak informuje samorząd, inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy doceniają poprawę warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Wakacyjne spacery z leśnikiem w nadleśnictwach naszego regionu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaprasza na bezpłatne wakacyjne spacery z leśnikami. Przez 6 kolejnych tygodni odbywać się będą spotkania edukacyjne, warsztaty i terenowe wycieczki. Uczestnicy poznają tajemnice lasu, jak kontakt z przyrodą wpływa na zdrowie oraz w jaki sposób lasy radzą sobie ze zmianami klimatu. Nie zabraknie również ciekawostek dotyczących drewna. Spotkania mają również pokazać pracę leśników, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie Adam Pietrzak.
3: Chcemy pokazać, że zawód ten jest znacznie bardziej różnorodny niż mogłoby się wydawać. To nie tylko sadzenie drzew, ale także ochrona przyrody, planowanie gospodarki leśnej, edukacja, turystyka czy działania związane z bezpieczeństwem.
2: Las to nasze wspólne dobro, podkreśla rzecznik.
3: Coraz więcej badań pokazuje, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną ma kontakt z przyrodą. Las pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i zachęca do aktywności fizycznej. Chcemy o tym rozmawiać i zachęcać do korzystania z tego naturalnego dobrodziejstwa.
2: Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi, turystów i wszystkich miłośników przyrody. Warto podkreślić, że zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie pokrywa się z granicami województw. Nadzorowane przez nią nadleśnictwa znajdują się zarówno na terenie Warmii i Mazur oraz północnego Mazowsza. Najbliższe spotkanie w piątek, szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań dostępne są w systemie rezerwacyjnym Lasów Państwowych. Link podajemy na radio7.pl. Sport. Mławianka Mława ściąga kolejnego zawodnika do swojego składu. Szeregi Dumy Zawksza zasili środkowy obrońca Damian Ślesicki. Od 2024 roku rozgrywał mecze w barwach Warty Sierac. Jednak jego futbolowe początki miały miejsce w Akademii Mławianki, której jest wychowankiem. Reprezentował nasz klub w rozgrywkach młodzieżowych. Później trafiał do takich zespołów jak Świt Nowy Dwór Mazowiecki, KKS Kalisz czy Arka Gdynia, z którą rozgrywał mecze w pierwszej lidze. Damian Ślesicki w ubiegłym sezonie pojawił się na boisku w 25 starciach. Był ważnym punktem defensywy Warty, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
3: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
4: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
3: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
5: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
3: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
5: Przede wszystko zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
3: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
2: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze, prawdopodobnie pod wpływem upałów, doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
6: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuczenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
2: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Mananchayą Savankieu z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Naszej tenisistce, jak powiedziała obecnym w Londynie polskim mediom, dokuczały też silne skurcze. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Norweg był rozstawiony z numerem 1. Będzie ogień w wietrznym mieście. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. Michał Waszkiewicz.
8: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec. Trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim 2-letnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej polu Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 1998 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał 3-letni kontrakt. Włoch w przeszłości trenował młodzieżową drużynę The Citizens i był też jednym z asystentów Guardioli w sezonie 2018-2019, w którym City zdobyło potrójną koronę. Guardiola wywalczył z klubem z Manchesteru 20 trofeów.
2: Jutro wciąż bardzo gorąco, od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie kraju. Jutro cieplej na wschodzie i południu, do 36 stopni miejscami. Najchłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni. Na niebie pojawi się jutro trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również możliwe burze.
9: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od 3 porażek rozpoczęły Wimbledon. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie przyjmowani byli politycy bez kolejki. O zarobkach i o czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym Maciej Kluczka.
3: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
3: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
3: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy. Tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
5: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
3: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
2: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. 3 porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayo Savangayev z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w 3 setach Kaspera Ruda. Jutro trochę więcej chmur, ale na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie piękne, nieskazitelne niebo. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, na wschodzie, na południu i w centrum, możliwe burze lokalnie z gradem. Gorąco wciąż, do 30 stopni na północy i zachodzie, do 36 na wschodzie i południu.